0: tak tak jedia mak, aj tak tak jedia mak, aj tak jedia mak, aj tak jedia mak.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.